0: zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę. Może tak, może nie.
1: RMF Max.
2: RMF Max Warszawa.

0: hamujemy, hamujemy, stop, stop. To Lumix Self-Aware w RMF Max. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesień niezmiennie, to się nie zmieniło od wczoraj. Dlatego jesteście jeszcze dzielniejsi, że od samego rana jesteście na nogach. Pytanie, w której pracy jesteście od samego rana na nogach? Co robicie? Która praca nie śpi?
1: To nam nagrywacie na Facebooka albo na Instagrama RMF Max. Wchodzisz teraz przez swój telefon, przez mój smartfon. Nagrywasz nam głosówkę, wysyłasz, my ją potem puszczamy na antenie, a ty się słyszysz w RMF Max i cała Polska wie, gdzie pracujesz.
0: Tak, i jesteśmy z tego i z ciebie dumni i spotykamy się na antenie. Po to jest to radio.

0: ale to jest nuta, to jest wszystko, czego o tej porze jeszcze przed szóstą potrzebujecie. Four to the floor, czyli nowy Offenbacha, to jest RMF Max.
1: A Polska górą,
2: w końcu,
1: Patec, taki influencer, i Pawbits, taki producent muzyczny, zdobyli bezimienny szczyt do tej pory w paśmie.
0: Zrobili to?
1: Karakorum, tak, wdrapali się, on ma niecałe 5000 metrów nad poziomem morza. Nikt wcześniej tam nie był z ludzi w ogóle.
2: Także niesamowite.
1: Brawo, chłopaki.
2: To jest prawdziwy szczyt bycia influencerem, bo oni teraz mogą nadać temu jakąś nazwę.
1: Tak.
2: I to może być na przykład szczyt wszystkiego, nie? Tak, po polsku, nie? Tak. Fajne. No.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na Maxa.
5: Hity na Maxa.

0: Lady Gaga to jednak naprawdę potrafi, ona jest dobra. A to jest poranek w RMF Max, siemanko.
1: Siemanko wszystkim, słuchajcie.
2: O 5 to już się raczej nie śpi, a o 6 to już się prawie pracuje. Pozdrawiam wszystkich kolegów, pa.
1: Więc teraz czekamy cały czas na wasze głosówki, cały czas możecie wchodzić na naszego Facebooka, na naszego Instagrama RMF Max, dosyłać nam głosówy, jaka praca nie śpi, wariacie, bo to jest właśnie ta zabawa.
3: O tej dokładnie porze, czyli o 5.59, słuchajcie, wiemy, że jest wcześnie, ale od tego, co najważniejsze, zaczynamy dzień w RMF Max, czyli Flash już za moment, a po godzinie 6 sprawdzamy faktycznie, co o tej porze robicie w swojej pracy, która praca nie śpi. Nagraj głosówkę.
1: Flash już teraz, jest 5.59 na zegarach, mordeczko.
4: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flash, Anna Łopuszańska, zapraszam. Dbamy o to, by nasi słuchacze, no, byli najlepiej poinformowani. W Warszawie nocna prohibicja zdaje egzamin. Słuchajcie, stołeczny ratusz właśnie podał liczby dotyczące interwencji służb po pierwszych 3 miesiącach. Przemek Muzyk.
5: W stolicy jest bezpieczniej, a służby mają mniej pracy. Warszawa podsumowała pierwsze 3 miesiące nocnego zakazu handlu alkoholem i liczby mówią same za siebie. Policyjne interwencje za picie pod chmurką spadły o blisko 9%, a liczba łamanych zakazów aż o 15%. Największy spokój widać w okolicach sklepów całodobowych, gdzie wcześniej najczęściej dochodziło do nocnych awantur. Co ważne, przedsiębiorcy nie bankrutują. W stolicy działa wciąż niemal 6 tysięcy punktów z wyskokowymi trunkami na sprzedaż.
4: Tyle od naszego reportera. W październiku śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone obecnie przez Śląski Wydział Prokuratury.
6: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tę sprawę na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
4: Mówił prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Słuchacie RMF Max.
4: 2,5 miliona litrów wody z miejskich basenów dostało drugie życie. Bezpieczna dla środowiska woda posłużyła do umycia dróg i torowisk.
8: Te wakacje wodą podzieliły się między innymi basen na Żoliborzu, Bielanach, w Ursusie czy na Ochocie, a także odkryte pływalnie, Park Wodny Moczydło czy baseny przy ulicy Infanckiej. Dużym wsparciem są ochotnicze straże pożarne, które dostarczają i obsługują pompy konieczne do transportu wody z basenu do pojazdów służb oczyszczania. Przez 7 lat trwania akcji łącznie drugie życie zyskało aż 16,5 miliona litrów wody, które zapełniły około 1500 pojazdów służb oczyszczania miasta.
4: Mówiła nam Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. Park Świętokrzyski ma stać się ogrodem światła. To będzie aranżacja inspirowana naturą. Będziemy podziwiać 50-metrową interaktywną alejkę, gdzie obrazy na nawierzchni zmieniają się pod wpływem przechodniów. Aranżacja ma wystartować już w połowie października. W stołecznym zoo mają nowych lokatorów. Urodziły się tam 3 irbisy śnieżne. To Sati, Szapur i Shisha. Kociaki ważą od 4 do 4,5 kg. Możliwe, że młode irbisy, a pojawią się na wybiegu za około miesiąc. Termin pierwszego wyjścia zostanie jednak dostosowany do ich zdrowia i bezpieczeństwa. Na razie zwierzaki muszą zostać wyszczepione. Małe panterki śnieżne są obecnie przed drugim szczepieniem. No a my do tego tematu na pewno jeszcze nie raz będziemy wracać na naszej antenie.
1: Swedish House Mafia w głośnikach na 2 minuty po godzinie 6:00. Już wiemy od razu, że to będzie dobry czwartek, bo już jesteście na nogach.
3: Dobry.
1: To jest Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
3: Karola Kowalska
9: i Mateusz Marek.
3: I jesteś Swedish House Mafia.
1: I najważniejsze, że wy jesteście.

0: Kaigo robi dzień najlepszej ekipie porannej RMF Max 8 po 6.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i jesteście najdzielniejsi na świecie, bo o tej porze już nie tylko nie śpicie, ale jeszcze jesteście w pracy, już na posterunku i bardzo dobrze, że się tym chwalicie w radiu. Kto się do nas odezwał?
0: Bardzo proszę.
3: Kierowca autobusu nie śpi. Pozdrawiam wszystkich za kierownicą.
0: No, kierowca autobusu, wiadomo, od samego rana jak to bramkarze na linii, nie?
4: Nie praca, ale zaszczyt. Nie śpi tata.
2: O.
5: No, duma.
0: Tatuś, no wiadomo.
6: Kurier.
0: O matko, jeszcze tam kurierzy nie śpią, jeszcze nie śpią cała masa ludzi, więc dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max i to właśnie dla was robimy ten program 9 minut po godzinie 6.
1: RMF Max.
2: A teraz trochę nieprawda, bo mamy ostatni dzień lata w radiu, a tutaj już drugi dzień jesieni. Ale obiecujemy, że też będzie fajnie. Gips, Igo i ostatni dzień lata na 10 po 6.
5: My lubimy tak poczarować.

0: Czy dobra zabawa może być od rana? No oczywiście, że tak. To jest oczywiście RMF Max i to jest Sylwia Bampa. 15 minut po godzinie 6. We wstawaj, nie udawaj.
1: A teraz nowe zestawienie najgorszych potraw na świecie, kochani.
0: Śmiało, oczywiście, rana. Tego potrzebujemy.
1: Na świeżo, na 17 miejscu. Polski akcent jest to, tarada, rzymlok. Co to jest?
2: Co to jest rzymlok?
1: To jest taki, taka śląska kiełbaska, tam z podrobów. Generalnie coś plus minus kaszanka, ale zamiast kaszy jest bułka, także...
2: No to ludzie, no to w takim razie to jest sprawa jest jasna, no do tego trzeba atmosfery, grilla, szwagra, no ludzie.
0: Weekendu.
1: Tak, bez szwagra nie smakuje nigdy.

0: No i kto może zagrać lepiej o poranku w czwartek, jak nie Sobel i Francis? To jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj i w pół do siódmej.
1: Wstawaj, nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i już się zdradził, już zaczął stąd z tymi kluczami, a dopiero jeszcze nie zadaliśmy nawet pytania. To jest zabawa, gdzie są klucze? Więc teraz Mateuko kluczami trzęsie, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są.
0: Shake it.
3: Moje klucze, ale to budowa i to jest bardzo ważne, żebyście dzisiaj kluczy szukali na budowie. Nie ma złych odpowiedzi. Chodzi o waszą fantazję, o to, żeby się pośmiać, wysłać na głosóweczkę na Messengerze albo Instagramie RMF Max. No i dawaj.
0: No to,
3: przykłady.
0: No właśnie, przykład. No to mogą być na przykład w betoniarce. Ale już wam powiemy, że nie są.
2: Wiadomo. Także teraz, wariacie, wchodzisz na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, nagrywasz tam głosówkę, wysyłasz, gdzie dzisiaj Mateuko schował klucze, ale to edycja budowa.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
4: Gdzie są klucze na budowie?
2: Gdzie one mogą być?
0: Wszędzie mogą być. Dajcie znać. Messenger RMF Max, dawajcie znać, jakie są wasze pomysły. Jest w pół do siódmej. Denzel u nas już za parę chwil, słuchajcie. Ale najpierw Katsi, fantastyczne Animal w RMF Max.

0: Oj, co, od razu jesteście na nogach, jak wlatują takie bangery do RMF Max. Alan Walker, Ava Max, to kawałek Fate o 6.38 w RMF Max. A my teraz wyjeżdżamy ze wszystkimi razem na Śląsk.
1: Ciuf, ciuf! Uwaga, będzie nowe połączenie kolejowe i to nawet nie w obrębie naszego kraju, bo to będzie połączenie Katowice z czeską Ostrawą, wow. Słuchajcie. To będzie nowe międzynarodowe połączenie, no i to ma być nowa międzynarodowa współpraca naszych dwóch pięknych krajów.
2: No ale to teraz, jak jest połączenie Czechów z Katowicami, no następna kolej rzeczy będzie mówić, że Katowice będą żądać dostępu do morza. No
0: oczywiście. A co się ograniczać?
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie,
6: bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Klarman, to jest kawałek gold, moi drodzy, to jest złoto 6.48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: I jednocześnie sprawdzamy dla was najważniejsze informacje o poranku.
3: Słuchajcie, jest konkurs na najbardziej tłustego niedźwiedzia.
4: Co?
3: To jest na Alasce, zaczął się właśnie tydzień tłustego niedźwiedzia i chodzi o to, że oni w ogóle sprzężyli cały internet i przestał tam działać, bo tak przeciążyli serwery, bo tak ludzie kochają ten konkurs. Są zdjęcia niedźwiedzi, które sobie tyją przed zimową przerwą i oni oceniają, który najładniej przytył, który najfajniej wygląda i głosują, który jest najfajniejszy.
0: Naprawdę?
4: Przepraszam, czy można brać udział w tym konkursie?
0: Tak, bo ja naprawdę mam imponujący wynik, nie? I to bez długotrwałych ćwiczeń, bo formę to przecież trzeba trzymać cały rok, nie?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF
3: Max. Miam, miam, miam, miam i szykujemy się na zimę.
4: Czy ty, Mateuko, nadal masz 8 wejść na siłownię?
3: Tak.
4: Do końca miesiąca?
3: Ciągle mi się kurczę, ale nie liczba wejść na siłownię.
4: Czyli bierzesz udział w konkursie.
0: MJ Deli już teraz.

0: A wici w waszych głośnikach jest 6:55, wysłuchacie RMF Max. Za chwilę będzie flash, sport, będzie pogoda, ale na początek, moi drodzy, co się będzie w ogóle się działo?
1: Dzisiaj, słuchajcie, w pogodzie będzie działo się wszystko. Będą burze, będzie grad, będzie porywisty wiatr, więc po pierwsze uważajcie na siebie, a po drugie, no to co, no? Tak sobie myślę, że normalna sprawa, no było tak ostatnio gorąco, że powietrze po prostu musi się ochłodzić burzą, no.
0: No tak, no dokładnie właśnie o to chodzi, no. Koniecznie zostańcie, żeby posłuchać flesza sportu i prognozy pogody. Punktualnie o godzinie 7 w RMF Max.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Podziamy!

0: a do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99, limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: I po reklamie.

0: No i mamy już godzinę 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega. Dzień dobry, zaczynamy. Polska wzmacnia swoje bezpieczeństwo, by zapobiegać konfliktom, a nie ich szukać. Tak na trwającej w Nowym Jorku sesji ONZ mówił prezydent Polski. Karol Nawrocki rozmawiał również z Donaldem Trumpem, między innymi o współpracy inwestycyjnej i ponownie o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce.
1: Konkrety ze strony Białego Domu padają. Stany Zjednoczone będą lokować żołnierzy w ramach stałej obecności w Polsce. Ta decyzja została już wypracowana.
0: Podkreślał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Pozostajemy przy tematach ważnych dla Polaków, tym razem związanych z finansami. Czy raty kredytów znowu pójdą w górę? Jesienna podwyżka stóp procentowych coraz bardziej realna.
2: Już jesienią, a dokładnie w listopadzie. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej mogłaby podnieść stopy procentowe. Tak szacował w rozmowie członek Rady Ludwik Kotecki. Jego zdaniem raczej nie wydarzy się to na październikowym posiedzeniu Rady.
3: W listopadzie jest tak zwana projekcja inflacyjna i ona jest bardzo ważna dla Rady.
2: I w niej będzie widać, w jakim kierunku zmierza inflacja, jak szybko ma rosnąć.
0: Informował Igor Skrzypek. A skoro o pieniądzach mowa, mamy też dobre wiadomości dla tych, którzy chcą je zarobić. Uczelnie czekają na powrót studentów, ale nie tylko one. Pracodawcy również. Dlaczego?
4: A to z tej przyczyny, że studenci są też pracownikami opłacalnymi ekonomicznie, czyli do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne.
0: Mówił Zbigniew Brzeziński z Urzędu Pracy w Kielcach. Najwięcej wolnych etatów dla studentów czeka w gastronomii, usługach i sklepach. A na koniec flasza, skoro jesień już oficjalnie z nami, sprawdzamy, jak właściwie pachnie ta pora roku.
5: Akordem, który chyba najlepiej wyraża zapach jesieni, jest akord ambrowy i wanilia, która wnosi też drzewność i odrobinę słodyczy.
0: O zapachach jesieni mówiła sensellierka Marta Siembab.
6: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
0: Na początek flesza sportowego wielkie zaskoczenie na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Włosi, mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, przegrali wczoraj po tie-breaku z Finami i nie awansowali do strefy medalowej. Italia była niepokonana do tego etapu, a Finowie w 1/8 finału męczyli się z reprezentacją Grecji.
7: Jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tie-breaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak Wout i Italia odpada z turnieju.
0: Tyle Patryk Serwański. Wcześniej Słoweńcy pokonali 3-1 Belgów i to właśnie oni będą rywalami Polaków w półfinale Mistrzostw Europy.
8: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Jesień pokazuje dzisiaj pełnię swoich możliwości. Na niebie sporo chmur, przelotny deszcz, a na północnym zachodzie możliwe nawet burze, ale niemal wszędzie są też możliwe krótkie przebłyski słońca. Jeżeli chodzi o temperaturę, to dzisiaj maksymalnie 12 stopni w Zakopanem, 14 w Białymstoku, 15 stopni w Gdańsku, 16 tu najcieplej w Krakowie. Uwaga, wysoko w Tatrach może jeszcze popruszyć się śnieg. Powieje umiarkowany, chwilami porywisty wiatr z zachodu.
9: No i kto się obudził na Alexa Warrena? No to wstawać, już 3 minuty po godzinie 7, a to jego Passenger w RMF Max.

0: Noizalia o poranku to jest jedna z lepszych rzeczy, które mogą nas spotkać. 12 prawie minut po godzinie 7 to jest wstawaj, nie udawaj.
1: No i są takie dni, kiedy sami nie wiemy po prostu, co mamy wam powiedzieć. No bo co mamy powiedzieć? Wprost to powiedzieć?
2: No bo jak to? No 24 tysiące można dzisiaj zgarnąć? Co? Tak po prostu?
1: Tak
2: w ogóle?
1: Po prostu? 24 tysiące?
0: Tak po prostu. Za samo odebranie telefonu, kiedy do ciebie zadzwonimy, robimy ty mówisz halo, a my mówimy cześć, to RMF Max, dostajesz 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Ale poczekaj, bo i tak to nie jest wszystko, bo tutaj mamy napisane, że każde zgłoszenie bierze udział w dwóch losowaniach, dzisiejszym i jutrzejszym w piątek, czyli raz wysyłasz i masz szansę na dwie wygrane.
0: Petarda.
1: Zgłoś się z SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 39 z VAT-em lub na rmfmax.pl.
2: No po prostu, no.

0: Solidne bity od samego rana.
1: Tak wam gramy oczywiście. Armin van Buuren w RMF Max. Jest 17 minut po godzinie 7 i od razu na start do pracy dostajecie najważniejsze informacje od poranka w 2027. A przypominam, to jest za 3 miesiące, nie?
0: Dzięki.
1: Ma wejść w życie opłata cukrowa i oczywiście co podrożeje? Oczywiście, że podrożeją napoje gazowane.
2: No to całe szczęście, że samochody nie jeżdżą na kole. Całe szczęście. Max.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
8: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
9: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem. Muszę chyba sobie to też przemyśleć.
8: Ponad 20 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Mejkomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
16: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: I po reklamie.

0: Iga, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

0: Dokładnie, Bad Memories o 7.30 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz uwaga, będziemy mieli serial w radiu, ale nie nasz taki jak zazwyczaj o tej porze, tylko o serialu będziemy mówić. Lalka, słuchajcie, jest jednym z najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych seriali na świecie w tym momencie. Wow. Nasza polska lalka, nasz pan Wokulski.
3: No, jest na świecie. Na trzecim miejscu, można dodać. No i to wszystko wskazuje na to, że od przyszłego roku lalka będzie na maturze, ale nie, że z polskiego. Nie, z angielskiego. I to na świecie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No tak, no bo w Szkocji muszą mieć maturę, nie?
3: No tak. Tam
0: się muszą uczyć na przykład, nie?
3: Starki.
0: No muszą.
2: Mr. Wokulski.
0: Oskar Chimps, bez końca?

0: Nawet jeśli bardzo wam się nie chce o tej porze dotrzeć do pracy, to z tym numerem dotrzecie do niej szybciej. Eliox i Reasons, 20 minut do godziny 8 w RMF Max.
1: No i wchodzisz do pracy i jednocześnie dostajesz informację, którą sobie potem podajesz znajomym. Wszystkim przy biurku opowiadasz, razem się śmiejecie, bo Polska stała się 8 europejskim krajem, który jest najchętniej odwiedzany przez turystów. Czajcie to?
0: O!
1: Wyprzedziliśmy nawet Portugalię, a potem tak samo największym zainteresowaniem cieszy się Zakopane, Świnoujście, Dolny Śląski i do tego jeszcze Podlasie.
0: Pięknie, brawo my!
2: Ale bo to jest jakby magia tkwi w tym, że przyjeżdżasz z zagranicy i myślisz sobie, że tutaj będzie tanio.
0: No tak.
2: Jest tak drogo jak za granicą, jakbyś płacił euro, możesz się poczuć jak u siebie.
1: A jak masz szczęście, to jeszcze zobaczysz swój stary samochód, który sprzedałeś kilka lat wcześniej, nie?
0: Jak w domu.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym.

0: 2%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
2: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
8: I po reklamie.

0: Jak dopiero wychodzicie z domu, to nie patrzcie na termometr. Słuchajcie gorących hitów RMF Max. Tame Impala i Loser na 11 minut przed 8.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz też będzie gorąco, ale to tak bardziej, bo jesteśmy czerwoni ze wstydu. Policja zatrzymała Polaków, którzy są podejrzani, uwaga, o kradzież ponad 200 niemieckich krów. Powtórzę, krów, bydła.
3: Naprawdę? No,
2: tak.
3: Ale to wspaniale, no zawsze muszą być też tacy Polacy, co gdzieś pojadą i muszą nam narobić po prostu bydła.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ale to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Ale Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na aleken.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villa Port.

0: www.radioreklam.pl.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowit.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.
6: Karolina.
7: Marek.
8: Zuśka.
9: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
10: Hey, it's Dua Lipa.
11: Hey, this is Kygo.
12: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
0: Warszawa 95 i 8 FM.
14: Jest punktualnie godzina 11 w RMF Max, a to oznacza najnowsza informacja. Na Łopuszańska zapraszam. 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K. Oboje usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy oraz wyrządzenia ogromnych szkód finansowych Instytutu sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich.
15: CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością Instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną.
14: Tyle, Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
14: Warszawa sercem literackiego świata rusza 14. edycja Big Book Festival. Gwiazdy światowej literatury, premiery, literackie stand-upy i dyskusje o najważniejszych tematach współczesności. Na uczestników czekają dziesiątki wydarzeń.
16: Festiwal składa się z ponad 20 wydarzeń. Jest zaproszeniem do wspólnego czytania, ale przede wszystkim do wspólnego myślenia, także do śmiechu, do zabawy, do dyskutowania. Bardzo różne wydarzenia w formule i w treści. W programie głównym festiwalu są wydarzenia niepowtarzalne, takie, które wspólnie z zespołem Fundacji Kultura Nie Boli wymyśleliśmy szczególnie na te okazje. One się powtórzyć drugi raz nie mogą. Wśród nich są open mic, wstań i mów, czyli coś w rodzaju stand-upu literackiego.
14: Jak to wygląda w takim razie?
16: 6 pisarzy staje przed mikrofonem, goła scena, tylko 15 minut i tylko oni, żeby powiedzieć, co myślą na temat tego, czy kiedyś i co kiedyś było lepiej.
14: A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówiła oczywiście Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Szczegóły znajdziecie na bigbook.cafe.pl. Stołeczne ZOO tymczasem świętuje narodziny wyjątkowych lokatorów. Na świat przyszły irbisy śnieżne. Te piękne, zagrożone wyginięciem koty rodzą się w niewoli niezwykle rzadko. Dlatego dla warszawskiego ogrodu to jest ogromny sukces hodowlany. Na świat przyszły aż 3 maluchy.
17: Byliśmy szczęśliwie zaskoczeni, ponieważ irbisy od 1 do 5, rodzi się od 1 do 5 młodych, więc w sumie nigdy nic nie wiadomo. A ze względów zdrowotnych raczej nie usypiamy samicy w ciąży do badań, żeby nie spowodować czegoś niepożądanego, więc to była niespodzianka, bardzo przyjemna.
14: Mówiła naszemu reporterowi Przemkowi Mzykowi opiekunka irbisów śnieżnych Marta Tomczyk ze stołecznego ZOO. Przed nami największy w historii polski maraton. W najbliższą niedzielę startuje 48. maraton warszawski. Na starcie stanie blisko 14 tysięcy osób.
18: To, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
19: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
18: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej.
14: A to Michał Dobrołowicz.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
14: Dziś niestety nad Warszawą gęste chmury, ich taniec widać już od rana i mogą spowodować opady deszczu, także no bez parasola ani róż. Dziś na termometrach maksymalnie tylko od 10 do 13 stopni. No to nie jest najlepsza wartość, jak na piękną, złotą polską jesień, której na razie wyczekujemy. Być może słońce pojawi się gdzieś tam koło niedzieli, twierdzą specy od meteo. Na razie jest jak jest i trzeba do tego przywyknąć. Umiarkowany wiatr, chwilami nieco silniejszy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Poczujcie to, jak powoli, coraz większymi krokami zbliża się do nas weekend. Kari Incińska, słuchacie najlepszego programu. Do słuchania w pracy.

przecież jeszcze chwilę temu. Taki ostatni dzień lata. Od Gipsa, Ego i For Money na antenie RMF Max był również naszą rzeczywistością. A teraz, teraz jesteśmy skazani na chmury, na zimno poranku i na to, że nie wiadomo wiecznie jak się ubrać. Jeżeli jutro do więzienia mielibyście pójść tak na parę lat, ja nie pytam za co. Pytam, jaka jest ostatnia rzecz, którą robicie na wolności dzisiaj, między innymi na Facebooku RMF Max, więc tak szybciutko zerkam wasze komentarze. Karolina napisała, że robi sobie operację plastyczną twarzy i zmienia wizerunek. Bardzo praktycznie, żeby do tego więzienia, podejrzewam, wcale nie musi iść. Jest w tym jakieś rozwiązanie. Z kolei Emil napisał, że kradnie jacht i płynie na Kubę, bo Kuba to wyspa gorąca, więc słońce przed odsiadką na pewno się przyda. Emi, ale po co generalnie z tej Kuby wracać? Lepiej tam już zostać. Znamy takich, którzy potrafią tak robić i jakoś uchodzi im to na słucho. Prawdziwą zbrodnią jest natomiast w mieście Warszawa to, że ten Mokotów dalej taki rozkopany. Czekamy na wasze komentarze, co robicie ostatniego dnia na wolności na Facebooku RMF Max. Piszcie śmiało.

0: Można mruczeć, można ryczeć i można ruszyć jak zwierzę na polowanie. I to właśnie w tym momencie w RMF Max robimy, bo w końcu do upolowania. Całkiem niezła kasa na dzisiaj. 24 tysiące złotych. Możecie już upolować nawet jednym wysłanym SMS-em z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, póki przez najbliższe 7 minut. Każdy wysłany SMS z hasłem MAX pod 7327 mnożę 600 razy, a to 600 razy większa szansa na 24 tysiące złotych też, ale uwaga! Czy gdzieś tu słyszą nas, wypatruję wszystkie osoby, które mają 6 i 7 w numerze telefonu. Bo wy to macie dzisiaj najwięcej szczęścia. Wy nie macie 600 razy większą szansę. Wy macie 1200 razy większą szansę na zgarnięcie 24 tysięcy i to dzisiaj, więc macie 6, 7 w numerze telefonu? Szybko przez głowę, tak? Mam? No to wbijaj tym bardziej. Z hasłem MAX pod 7327, bo 24 tysiące złotych mogą być dzisiaj twoje.
1: Reklama.
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
7: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
8: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Biegacze, Warszawa czeka na was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
13: Kaśka, szef oszalał.
14: Co się stało?
13: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
14: Nie oszalał. On wie.
13: Co wie?
14: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost, utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: Z tej strony Asia.
20: Tu Ola i Jarek.
21: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
22: Cześć, tu Oskar Cyms.
23: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.

z końca. Oskar Cymes pracuje nad nową płytą, ale coś czuję, że kilka numerów z niej wpadnie również na antenę RMF Max. Ministerstwo Rolnictwa Tymczasem i Rozwoju Wsi też pracuje, bo zabrało głos w sprawie pokazu mody Paprocki-Brzozowski. Tym się właśnie ministerstwo w naszym kraju zajmuje, który, uwaga, dwa dni temu odbył się w gmachu przy ulicy Wspólnej w Warszawie, należącej oczywiście do ministerstwa. No i oczywiście to wywołało liczne pytania, komentarze, więc resort zapewnił i się odniósł, że nie był jego organizatorem, ani nawet współorganizatorem, a wydarzenie odbyło się w ramach komercyjnego wynajmu powierzchni, więc w skrócie nie ma się o co sadzić. I ja wiem, że wy też chcecie tymi słowami tam odpisać tej Ewelinie, która tak już kręci tą kolejną biurową dramę. Nikt nie wie po co, ani dlaczego, ale jak nowe studio spodobało się? No właśnie, czy się nie spodobało panom Paprocki i Brzozowski? Zobaczcie na Instagramie RMF Max. Koniecznie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Autotorino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
4: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
5: Gotowy.
4: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
5: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
4: I to jest doskonała odpowiedź.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Z tej strony Krzychu.
16: Sylwia.
17: We are the Swedish House Mafia.
18: Hey, this is Taylor Swift.
19: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Warszawa 95 i 8 FM.
22: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
23: Dziś niestety nad Warszawą gęste chmury, ich taniec widać już od rana i mogą spowodować opady deszczu, także no bez parasola ani róż. Dziś na termometrach maksymalnie tylko od 10 do 13 stopni. No to nie jest najlepsza wartość, jak na piękną, złotą polską jesień, której na razie wyczekujemy. Być może słońce pojawi się gdzieś tam koło niedzieli, twierdzą spec od meteo. Na razie jest jak jest i trzeba do tego przywyknąć. Umiarkowany wiatr, chwilami nieco silniejszy.
22: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
24: RMF Max.
22: RMF Max, Warszawa.

huchować sobie już jutro, kiedy będziemy wychodzić z roboty i rozpoczynać weekend, więc zapraszam od 9 na najlepszy program do słuchania w pracy i do wspólnego odliczania. Kari Incińska, cześć! Zostawiam Was z Irkiem i Asią już za chwilę w I Wszystko Gra w RMF Max. Trzymajcie się, buziaki, pa, pa.

0: Ogólnopolskie sorry papi od pogody, specjalnie dla tych, którzy dzisiaj słuchają RMF Max w pracy na rusztowaniu. No i to zimne, to tak na stałe, czy tylko na chwilę? Będą prognozy zaraz po pełnej. Zostańcie na flash, by być na bieżąco. Za 4 minuty 13.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Castorama.
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
14: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
19: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni.

0: Dni po Wiśle.
1: I po reklamie.
2: Jestem Kuba. Dołączam.
3: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
4: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
5: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM.
7: Jest punktualnie godzina 13 w RMF Max Warszawa. To pora na Flesz. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje ze specjalistami oraz zajęcia sportowe i aktywności promujące zdrowy styl życia. Tak będzie do końca września w całej Polsce w ramach akcji Profilaktyka Podaj Dalej. To jest ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Dlatego działaj i zrób badania. Dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
6: Słuchacie RMF Max.
7: A teraz słuchajcie, jeszcze jedna ważna sprawa. Warszawskie podstawówki jeszcze tylko do jutra mogą się zgłaszać do konkursu Odblaskowa Szkoła. Akcja ma zachęcać uczniów, rodziców oraz nauczycieli, dyrektorów szkół oraz samorządy do wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa. Uczniowie biorący udział w konkursie angażują się w różnorodne działania edukacyjne i profilaktyczne. W ramach konkursu są zachęcani do tworzenia plakatów, prezentacji, filmów lub innych form działań edukacyjnych. A szczegóły znajdziecie na stronie ksppolicja.gov.pl. Będzie czas na refleksję, powrót do przeszłości i zabawę. Wystartował Big Book Festival w Warszawie, czyli święto dla wszystkich fanów literatury w programie Projekt Dwóch Pokoleń.
8: Dwóch bajonów, Kasper i Filip, spotkają się, żeby porównać rzeczywistości artystyczne, trochę zastanowić się, co kiedyś było wyzwaniem i trudnością dla twórców, co dziś nim jest, w jaki sposób obrazujemy sobie świat, w jaki sposób chcemy o nim opowiadać i go przeżywać także w kontekście zupełnie nowych, dostępnych technologii i nowych mediów, dla których jakimś wielkim, nowym wyzwaniem wydaje się sztuczna inteligencja, która jest zupełnie innym systemem niż ten polityczny, który ograniczał wolność twórczą przed laty.
7: Mówiła Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, a szczegóły znajdzie się na bigbook.cafe.pl. Tymczasem warszawskie zoo ma nowych mieszkańców. To trzy małe panterki śnieżne. Stołeczne zoo świętuje ich narodziny. Możliwe, że irbisy pojawią się na wybiegu za około miesiąc. A czy maluchy mają swoje rytuały? Czy można powiedzieć coś o ich zachowaniu?
9: Niesamowita różnica w tym, jak one się zachowują, jak jest mama i jak nie ma mamy. Bo jak jest mama, to nieważne ile osób jest w środku, chodzą, skaczą po mamie, bawią się ze sobą, podchodzą blisko blisko nas, no, przy zamkniętym ich pomieszczeniu, więc jesteśmy w stanie w jakąś tam interakcję z nimi wchodzić, na przykład jedzą mięso z pensety już, a jak nie mamy, to gdzieś tam się wciskają w jakieś kąty, robią się takie, ja się śmieję, płaskie naleśniki, bo nie ma mnie, nie widać mnie, nie, w ogóle nie zwracacie na mnie uwagi.
7: Mówiła nam opiekunka irbisów śnieżnych Marta Tomczyk. My oczywiście do tematu będziemy jeszcze wracać i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy punktualnie o 14.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
7: Na dziś to o pięknej polskiej złotej jesieni w Warszawie to chyba nie ma mowy. Na termometrach od 10 do 13 stopni maksymalnie trzeba się cieplej ubrać. To polecamy jakąś taką cieplejszą, zimową już jesienną herbatę na mieście. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to ten wiatr wieje głównie umiarkowanie, ale chwilami też może powiać nieco silniej. No, te 10 do 13 stopni to bardzo mało i jutro niestety no też nie za wiele. 15 stopni z plusem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
1: RMF Max. Hity na maksa.
10: Wszystko, czego potrzebujecie, żeby czwartek w pracy był naprawdę fajny, jest tu w RMF Max.
11: Asia, Irek, no i hity na maksa oczywiście też grają. Poczuj dobrze.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMFFM.

0: 20 minut po pierwszej po południu. Nie trzeba nikomu przypominać, zwłaszcza tym, którzy są w pracy, że jutro piątek.
1: Tak, piątek. Jutro jest dzień meczowy i to jeszcze podwójnie meczowy piątek, bo o 20:45 najpierw nożni piłkarze będą walczyć w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, a o 21:00 siatkarze nasi ze Słowenią i to już w półfinale Mistrzostw Europy.
0: No i całe szczęście, że nasi piłkarze zaczynają 15 minut wcześniej niż siatkarze,
1: no,
0: bo nie trzeba będzie oglądać dwóch meczów na jednym telewizorze, tylko jak nasi piłkarze zaczną 15 minut przed siatkarzami,
1: tak,
0: to mniej więcej przez 15 minut się zorientujesz, czy warto oglądać piłeczkę. Nożną, oczywiście.
2: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
6: Gotowy.
5: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
6: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
5: I to jest doskonała odpowiedź.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w Zamku Książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Fonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Fonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: Można po prostu rozdać 24 tysiące złotych. Pewnie, że można, ale popołudniowy program RMF Max, Asia, Irek, dzień dobry, witajcie, ma dla was coś ekstra. Ma dla was specjalne mnożniki, dzięki którym możecie mówić o 600 razy większym szczęściu niż wszyscy, którzy wcześniej słuchali RMF Max i chcieli się zgłosić do zabawy, w której do wygrania 24 tysiące złotych.
1: Jeżeli chcecie dostać 600 szans więcej na finał, to właśnie teraz wysyłacie hasło Max pod 7327 za 3,69 z VAT-em. A jeżeli chcecie mieć jeszcze więcej szczęścia i macie 7 w swoim numerze telefonu, to właśnie teraz taki SMS pomnoży wasze szanse razy 1200.
0: Panie i panowie, kto ma 7 w swoim numerze telefonu, dostaje 1200 szans na wygranie 24 tysięcy złotych. Wysyłaj Max na 7327. Zrób to teraz. 7 super szczęśliwych minut. Max 7327.

0: mama.
1: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. MB Motors w Jankach i Piasecznie. Czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto. A GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
2: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
3: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
4: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kaśka, szef oszalał.
10: Co się stało?
9: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
10: Nie oszalał. On wie.
9: Co wie?
10: Że terminy w Mokolove rozchodzą się błyskawicznie. Mokolove to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
1: Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
3: Na dziś to o pięknej polskiej złotej jesieni w Warszawie to chyba nie ma mowy. Na termometrach od 10 do 13 stopni maksymalnie, trzeba się cieplej ubrać. To polecamy jakąś taką cieplejszą, zimową już jesienną herbatę na mieście. Jeśli chodzi o podmuchy wiatru, to ten wiatr wieje głównie umiarkowanie, ale chwilami też może powiać nieco silniej. No, te 10 do 13 stopni to bardzo mało i jutro niestety no też nie za wiele. 15 stopni z plusem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group. Dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

0: Fuka i Vito Bambino w RMF Max. To jest zawsze dobra opcja i nowości na drogach, o których powinniście wiedzieć, bo będą nowe oznaczenia dla odcinkowego pomiaru prędkości.
1: O proszę.
0: Nie, będzie znak, który będzie mówił nie tylko o tym, że odcinkowy pomiar prędkości jest, ale także podpowiadał, z jaką prędkością maksymalnie można tam jechać.
1: No to bardzo dobrze, bo teraz na tych odcinkowych pomiarach prędkości wszyscy zwalniają tak z lekką przesadą, tak na wszelki wypadek, trochę wolniej. Dlatego właśnie przy autostradach są ekrany akustyczne, wiesz, żebyśmy nie widzieli, że jedziemy trochę przez teren lekko zabudowany.

0: sama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
8: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1+1 gratis.
14: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
15: I po reklamie.

0: typo.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 95 i 8 FM.
6: Jest punktualnie godzina 14 w RMF Max Warszawa. To pora na Flash. Anna Łopuszańska. Zapraszam. Na Flash o 14 zaczynamy od informacji szczególnie ważnych dla kierowców. Optymistyczne informacje napływają z rynku ropy. W ciągu 10 dni surowiec ten potaniał o 5-10% w zależności od rodzaju. Ceny na stacjach paliw nadal są jednak rekordowo wysokie.
7: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
6: Tłumaczy ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa, a to oznacza

0: Szczerze, na obniżki cen na stacjach w najbliższych dniach niestety nie mamy co liczyć.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Jutro na narodowym starcie Polska, Bośnia i Hercegowina. Piłkarska reprezentacja rozpoczyna rywalizację w Lidze Narodów. Start spotkania o 20:45. No i żeby sprawnie dotrzeć na mecz, polecamy postawić na komunikację zbiorową przed spotkaniem w godzinach od 18:30 do 20:45. Wjazd na Saską Kępę zostanie ograniczony. Tuż po meczu policjanci zamkną Aleję Zieleniecką. Mogą też zdecydować o zamknięciu mostu Poniatowskiego i wiaduktu od ronda Waszyngtona do ronda de Gaulle'a. 4 grudnia Warszawa zamieni się w wielki, świetlny park. Szykujcie się na nową iluminację świąteczną. Wszystko będzie interaktywne.
2: Od strony technicznej to prawie 1000 dekoracji, bo doliczyliśmy się chyba 900. Prawie 3 miliony punktów świetlnych LED. Wszystko w technologiach nowoczesnych. Załączane specjalnym systemem, który pozwala nam na kontrolowanie dekoracji i redukcję energii w godzinach nocnych.
0: Mówił nam szef firmy Multidecore Tomasz Podogrodzki. Wygląda jak tramwaj, ale to autobus, w dodatku elektryczny, i wozi pasażerów z Warszawy. Na razie to testy. Pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód i duże okna. Ma też klimę i gniazda USB, dzięki którym można ładować urządzenia mobilne w trakcie jazdy. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie i spróbujemy się dowiedzieć od warszawiaków i warszawianek, jak się jeździ takim autobusem, czy w ogóle mieli już okazję. Tymczasem warszawscy rolkarze, wrotkarze również będą mieli ostatnią okazję do wspólnej zabawy, no bo w sobotę ostatni w sezonie przejazd z cyklu Night Skating Warszawa. Uczestnicy przejadą ulicami Śródmieścia, Woli i Ochoty. Do pokonania będzie 18 kilometrów. Start przed pomnikiem Mikołaja Kopernika, a przejadą między innymi Alejami Jerozolimskimi, Aleją Jana Pawła II, ulicą Okopową oraz Marszałkowską. A cały przejazd oczywiście będą zabezpieczali policjanci, którzy będą zamykali ulicę. To też ważna informacja dla kierowców, bierzcie to pod uwagę. No i to wszystko na teraz. Z kolejną dawką treści wracamy do Was punktualnie o godzinie 15:00. Bądźcie z nami, a tuż po 15:00 oczywiście najświeższe informacje ze świata sportu. Teraz czas na prognozę pogody dla mieszkańców stolicy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
0: To niestety nie jest najpiękniejszy dzień dla Warszawy, jeżeli chodzi o pogodę, bo niestety te chmury nie chcą odpuścić. One się mocno tutaj rozgościły. No i chyba zostaną z nami na dłużej. Do tego przydadzą się parasole. Jest chłodno, więc trzeba się trochę ubrać. To już jest taka późna jesień w Warszawie dziś, a nie jej początek. Wiatr wieje umiarkowanie chwilami nieco silniej, więc jeszcze obniża te i tak już niskie wartości, a dziś od 10 do 13 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
3: 4 po drugiej. Popołudniówka RMF Max to jest najlepszy program do słuchania w pracy i mamy specjalną piosenkę dla tych, którzy właśnie zdążyli wysłać jakiś mega ważny raport.
4: Albo zapłacili za komitet rodzicielski, ubezpieczenie, książki i jeszcze im trochę zostało.
3: O tym właśnie jest ta piosenka. Od pierwszej nuty.

0: Niby chłodne, niby pochmurne, ale całkiem fajny ten czwartek po południu. 12 po drugiej, Asia Meus, Irek Jakubek. Bardzo się cieszymy, że razem z wami jesteśmy.
1: A z kategorii rzeczy, które koniecznie należy wiedzieć jesienią, dlaczego grzyby rosną w kręgach?
0: A faktycznie one rosną w takie kółeczka.
1: No właśnie, no, wiedzieliście? To no. Już będziecie wiedzieć. Wszystko przez grzybnię.
0: Grzybnia.
1: Czyli to, co jest pod ziemią. Okazuje się, że to ta grzybnia się tak w kółko rozrasta, no i dlatego te grzyby potem tak w kółeczku na okrągło. No.
0: Także jak idziecie na grzyby i nie znajdziecie ani jednego grzyba, to nie jest wina grzybni.
1: Nie?
0: Nie grzybni, nie. Tylko tej drugiej, co zawsze z tą grzybnią występuje w środowisku.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Super grzybnia, przynajmniej w muzyce, teraz.

0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
5: Gotowy.
4: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
5: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
4: I to jest doskonała odpowiedź.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowskiej.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Zina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Warszawa 90.

0: najpiękniejszy i najprostszy sposób na miłość. Tylko kochaj mnie. Izalia w RMF Max.
1: Oj, takie uczucia to mogą nam poprawić samopoczucie w chłodne czwartkowe popołudnie. 14:30 na zegarach RMF Max. Piękne, miłosne wiadomości od Marcina Hakiela i jego Dominiki.
0: Tak.
1: Znowu będą rodzicami.
0: Tym razem córeczki,
1: brawo,
0: czyli Romeo, synek pary, będzie miał siostrzyczkę.
1: Siostrzyczkę i będzie tak w książce. Też nie mogą być razem, będzie Romeo i Julia.
0: No, być albo, może.
1: Albo w razie, jakby jednak był synek, to też super, bo Julian to jest piękne imię.

0: Jak to nas niesie do weekendu? Neptunika, What If w RMF Max.
1: Uwaga, jesieniary i jesieniarze, bo teraz będzie moda. Najmodniejsze kolory tej jesieni to czerwień i wszystkie odcienie niebieskiego.
0: Super, dobrze wiecie, to teraz trzeba poprawić ten beżowy sweter i pogratulować wszystkim, że jesteśmy modnie ubrani, mimo że niebieski i czerwony. To najmodniejsze kolory tej jesieni, bo przecież czerwone i niebieskie to my mamy pod spodem. Prawda?
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
7: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
8: Gotowy.
7: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
8: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
7: I to jest doskonała odpowiedź.
5: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
9: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: RMF Max. Warszawa 95 i 8 FM. Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.
1: To niestety nie jest najpiękniejszy dzień dla Warszawy, jeżeli chodzi o pogodę, bo niestety te chmury nie chcą odpuścić. One się mocno tutaj rozgościły. No i chyba zostaną z nami na dłużej. Do tego przydadzą się parasole. Jest chłodno, więc trzeba się trochę ubrać. To już jest taka późna jesień w Warszawie dziś, a nie jej początek. Wiatr wieje umiarkowanie chwilami nieco silniej, więc jeszcze obniża te i tak już niskie wartości, a dziś od 10 do 13 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest GD Auto Group, dealer marki Cherry. Wólka Kosowska, ulica Nadrzeczna 16.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ale to nas rozkręciło. Farruko i Pepa w RMF Max.
1: To jeszcze mała zagadka dla was teraz.
0: No.
1: Przygotowana. Zamieniamy sobie w słowie Pepa E na U.
0: Pepa E na...
1: I wychodzi to, co trzeba ruszyć, żeby ten czwartek pchnąć dalej.
0: A jak ktoś jeszcze tego rebusu nie ogarnia, to wam damy przykład. Asia i Irek. Do jutra.
1: Pa.
0: Pa.
2: Reklama. Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Urodzin, firmowa kolacja, premiera nowej kolekcji, event dla marki albo impreza bez specjalnej okazji. W Madonnie robimy je po swojemu. Dwa piętra, neony, muzyka, koktajle i przestrzeń, którą możesz wypełnić ludźmi. Ma być kameralnia? Zrobimy. Ma być naprawdę dużo gości? Jeszcze lepiej. Your party, our place. Madonna, Plac Konstytucji 3 w Warszawie.
6: Alle to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Alle Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 000.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwilę, do których warto wracać. Hotel Villa Port. Pięć gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
2: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: I po reklamie.

0: Jest 16, jest Flash w RMF Max, Warszawa, Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. 12-latek odpowiada za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie. Chłopiec, przechodząc obok torów kolejowych, zepchnął z nasypu betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu i ułożył na nich kamienie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Łukowie.
1: W przypadku 12-latka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Jedlance Sąd Rodzinny i Nieletnich ustali, czy jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
0: Mówił aspirant sztabowy Marcin Józwik z łukowskiej policji.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W tym tygodniu mają się zacząć szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce. Zapas nowej szczepionki jest od początku tygodnia rozwożony po kraju. A jak to wygląda w stolicy?
3: W Warszawie znalazłem już takie apteki, które dzisiaj przyjmują zapisy na szczepienia. Są też takie apteki, które startują dopiero jutro ze szczepieniami, bo dzisiaj ta szczepionka w ciągu dnia ma dotrzeć i dzięki temu można już swobodnie prowadzić te grafiki. Dzisiaj te szczepienia są wykonywane tam, gdzie dotrze szczepionka dla osób od 12 roku życia, ale przypomnę, że w aptekach szczepionka jest podawana tylko osobom pełnoletnim, czyli od 18 roku życia. Nie ma górnej granicy wieku.
0: To był Michał Dobrołowicz. Blisko 3 miliony energooszczędnych punktów LED, ponad 900 elementów i zestawów dekoracyjnych, choinek, karuzeli, figur, bram świetlnych oraz instalacji interaktywnych. Warszawa będzie miała wyjątkową świąteczną iluminację.
4: Odpalenie dekoracji zapowiadane jest na 4 grudnia.
5: Dla przykładu, jakie tutaj historie, jakie postacie zobaczymy?
4: Jakie historie? Głównie oparliśmy dekoracje o legendy warszawskie i tutaj się pojawi legenda o Złotej Kaczce, legenda o Kamiennym Niedźwiedziu, legenda o Warsie i Sawie. Natomiast z postaci historycznych pojawi się Maria Kirsch-Głodowska, Chopin, Belotto, znany szewc warszawski. Także wiele ciekawych tematów do odkrycia.
0: No, o tym wszystkim reporterowi RMF Max Przemkowi Mzykowi mówił szef firmy Multidekor Tomasz Podogrodzki. Koszt 3-letniej umowy na montaż i obsługę świątecznej iluminacji to 50 milionów złotych. I na koniec uwaga, o tej imprezie będzie na pewno głośno. W najbliższą niedzielę w ścisłym centrum stolicy startuje maraton warszawski z rekordową liczbą maratończyków.
6: Będzie największy maraton w historii Polski. Pierwszy raz ponad 10 tysięcy osób na pewno już ukończył. W zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny. Ale co równie ważne jest to, że jest to nie tylko bieg bardzo duży, ale również jest to bieg, który ma już europejskie znaczenie. Jesteśmy częścią prestiżowego europejskiego cyklu European Marathon Classics. To tylko 8 biegów do tego cyklu należy.
0: Mówił dyrektor zawodów Marek Tronina.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
0: Sprawdzamy, kiedy w Warszawie pojawi się trochę więcej słońca, ponoć od niedzieli, tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne, a na razie trzeba po prostu przymknąć oko na to, co dzieje się za oknami, a za oknami mamy chmury. Te chmury mogą generować opady, niewielkie, ale jednak na termometrach też nisko, bo od 10 do 13.

0: 15 stopni maksymalnie, jutro 15, powyżej zera, więc niewiele więcej. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami też pojawiają się silniejsze podmuchy.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
2: 4 minutki po 16. Axwell i Bon już w głośnikach, ale ja jestem mega podjarana, bo za chwilę takie bęgery wiadą, że wuu!
3: Oj tak. A mówiłem już, że coraz bardziej czuć weekend?
2: Tak, mówiłeś. Ale możemy to powtórzyć. Warto.
3: Świderski i Borycka, tu kanał nadawczy w RMF Max.
2: RMF co?
3: RMF Max.
2: A za chwilę też Jay-Z, Alicia Keys, a potem muzyczna perełka.

0: Jesień już wiechała na pełnej, a my cały czas wspominamy muzycznie. Ostatni dzień lata, Gives, Ego i For Money, 13 minut po godzinie 16 w RMF Max.
1: No a pamiętasz taki numer?
0: Jaki?
1: Jak typiara pisała do typa SMS-a, ale w Excelu?
0: Coś mi się kojarzy, coś mi świta.
1: To już teraz w RMF Max. Nelly i Kelly Rowland, absolutny banger i klasyk. Dajcie głośniej i bawcie się dobrze.

0: takimi kozackimi hitami na maksa pędzimy w stronę czwartkowego fajrantu, pędzimy w stronę weekendu. To Justa, Jaxa i Ion, Turn the Lights Off za nami na 20 minut po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to też kończą się wakacje dla studentów. Dokładnie za tydzień zaczyna się nowy rok akademicki.
1: Poczekaj, bo najpierw jestem
0: zleciało
1: w delikatnym szoku, ale od razu przypominam sobie, że to na szczęście już nie jest mój problem. Uff, już jakby to za mną, nie muszę gotować parówek w czajniku. Teraz gotuję je tak po prostu, bo lubię. RMF Max. RMF
2: Max. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
13: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
14: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
15: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.volvo-polska-motorowy.pl.
1: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
5: Warszawa 95 i 8 FM.

0: redcarpettv.pl.
1: Chciałabym powiedzieć, że jesień już na pełnej, ale jeszcze nie, bo na pełnej to będzie dopiero wtedy, jak 24 tysiące złotych trafią do kogoś z was i bardzo mocno trzymam za to kciuki.
2: Fajnie by było w czwartek komuś tak wręczyć taką kasę, co nie?
1: No nie, 24 na czwartek,
2: przed weekendem.
1: No tak, taki jest cel, słuchajcie, więc teraz, żeby to się mogło dokonać, dzwonimy, kręcę numer.
2: Jak zwykle czekamy 6 sygnałów.
1: O, mamy pierwszy sygnał.
2: Okay. Czy ktoś odbierze?
1: Już się bałam, że coś zepsułam w tym nowym studiu, ale nie, działa.
2: Halo, halo.
3: I? Słucham.
2: Halo, halo, dzień dobry. Jak masz na imię? Tutaj RMF Max, Justyna i Piotrek.
3: Bożena.
2: Cześć, Bożenka.
1: Dzień dobry, Bożenko. Co robisz? Gdzie się zastaliśmy?
3: W domku.
1: W domku, okej. Okay. Czyli odpoczywasz, relaksujesz się aktualnie?
3: Z gazetką.
1: Bożenko, my oczywiście dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród. 1000 złotych dostajesz już teraz za samo odebranie telefonu. Naprawdę?
3: Tak.
1: Bożenka, chyba nie dowierzasz.
3: No nie dowierzam.
1: 1000 złotych jest twoje, ale teraz sytuacja wygląda tak, że możesz zawalczyć o więcej.
2: Bożenka,
1: 24 tysiące złotych.
2: Przed tobą 30 koszy. W każdym jest coś. Są na przykład hulajnogi elektryczne, konsole PS5. Jest też kasa, no i jest też 24 tysiące złotych. Chcesz grać dalej, czy zostajesz tym gwarantowanym tysiakiem?
3: No, gram dalej.
2: O.
1: To tylko powiem, że w tym momencie tysiaka nie ma, ale jest szansa na większą nagrodę. No i pytanie, który z koszy wybierzesz? Między 1 a 30. Taka jest opcja.
3: Między 1 a 30. 28.
2: 28. Definitywnie?
3: Tak.
1: A powiedz, skąd ta liczba? Bo wiesz, zazwyczaj to tutaj siódemki, trzynastki padają. Skąd 28?
3: No, taka. Taka okrągła była.
1: Okrągła ósemka. No dobrze, to sprawdzamy, co pod tą 28 się kryje.
2: Bożenka, wygrałaś w RMF Max projektor do filmu.
3: No świetnie, no.
1: Super, Bożena, bardzo nas cieszy twoja radość. No i co, możesz już spokojnie zapraszać ekipę do siebie na seans filmowy. Do kina już nie trzeba chodzić. Projektor od RMF Max jest twój.
3: Dziękuję.
2: Bardzo proszę.
1: Daj też znać znajomym, jakbyście chcieli o drugi projektor powalczyć, o Nutribullety, hulajnogi PS5 albo o 25 tysięcy złotych jutro, że można się zgłaszać właśnie teraz.
2: Jutro 25 tysięcy złotych do wygrania w RMF Max i już teraz możecie się zgłaszać z hasłem Max pod 7327 za 3,69 albo na rmfmax.pl.
1: Bożenko, trzymaj się w takim razie. Miłego popołudnia ci życzymy i do usłyszenia, mamy nadzieję.
3: Dziękuję.
1: A jutro w urodzinowych koszach już 25 tysięcy złotych.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Sai z numerem Animal gra w RMF Max. A my za chwilkę będziemy sprawdzać, co tam się dzieje w pogodzie.
1: Jak wyglądają najświeższe mapy pogodowe, to już za moment w RMF Max, więc koniecznie zostańcie z nami. Tutaj cały czas kanał nadawczy. 20 minut zostało do godziny 17.
0: Ach, odliczamy, jakbyście wracali z pracy.
2: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
4: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
3: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie,
5: bo Kaufland jest fresh, fresh. Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
2: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15. noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
16: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
17: I po reklamie.

Sprawdzamy, kiedy w Warszawie pojawi się trochę więcej słońca. Ponoć od niedzieli, tak pokazują te najnowsze modele synoptyczne, a na razie trzeba po prostu przymknąć oko na to, co dzieje się za oknami, a za oknami mamy chmury. Te chmury mogą generować opady, niewielkie, ale jednak. Na termometrach też nisko, bo od 10 do 13 stopni maksymalnie, jutro 15, powyżej zera, więc niewiele więcej. Wiatr wieje umiarkowanie, chwilami też pojawiają się silniejsze podmuchy.

0: To Roxy i Błękit za nami w RMF Max. Może komuś przyda się to info, jeszcze tylko do jutra. PKP Intercity ma promkę z okazji swojego 25-lecia i na połączenia krajowe można upolować bilety nawet 35% taniej.
1: No proszę, dobra, no może i tanio, ale pewnie za to klasycznie z opóźnieniem.
0: Tak przynajmniej z godzinkę.
1: No tak lekko. Max. My za chwilę sprawdzamy ważne wiadomości, więc zostańcie z RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełne markowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
7: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl.

0: Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
2: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola, Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: I po reklamie.
6: Majka!
7: Wojtek!
8: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
9: Hi, this is Britney Spears.
10: Hi, this is David Guetta.
11: RMF Max.
12: Warszawa 95 i 8 FM.
13: Jest godzina 17 w RMF Max Warszawa. To oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, zapraszam. A teraz w popołudniowym fleszu namawiamy Was do dbania o swoje zdrowie, tym bardziej, że trwa ogólnopolska akcja Profilaktyka Podaj Dalej. To ogólnopolska kampania, która zachęca do aktywnego troszczenia się o siebie oraz dzielenia się wiedzą o profilaktyce. Będzie ona trwała do końca września, dlatego działaj, zrób badania, dołącz do sztafety zdrowia i zaproś do niej swoich bliskich. Na naszej stronie internetowej RMF Max znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje dotyczące akcji, w tym specjalną mapę wydarzeń organizowanych w całej Polsce.
12: Słuchacie RMF Max.
13: A my dbamy o to, by nasi słuchacze byli na bieżąco. Drogowcy szykują się do kolejnych prac. Na 3 dni zamkną ulicę Szaserów na odcinku od Chłopickiego do Makowskiej. Roboty zaczną się wieczorem. Pojedziecie objazdami, a nową nawierzchnią w poniedziałek. Na Chłopickiego przy Szaserów zamknięty będzie jeden pas. Pozostałymi pojedziemy prosto. Nie będzie można zaparkować także na wyznaczonych miejscach postojowych na remontowanym odcinku Szaserów i na ulicy Olszynka-Grochowska. A teraz warszawscy czytelnicy dają głośniej. Dlaczego? Ano dlatego, że wystartował Big Book Festival. Jest cała masa wyjątkowych wydarzeń, a wśród nich...
14: Spotkamy się też przy okrągłym stole myśli, żeby sprawdzić, co zyskaliśmy, a co straciliśmy jako społeczeństwo po 1989 roku. I tu nietypowi zupełnie goście, bo będzie z nami celebrantka humanistyczna, będzie aktywista społeczny, będzie doktorka socjologii, która jest także bardzo popularną pisarką.
13: No ale w tych dyskusjach będą także mogli uczestniczyć inni.
14: To będzie naprawdę stół okrągły, w którym do dyskusji zaprosimy także czytelników i uczestników festiwalu, żeby zastanowić się wspólnie nad tym, co nas ominęło, a co chcielibyśmy być może do naszej codzienności na nowo wprowadzić.
13: No i co jest bardzo istotne, te wydarzenia są wszystkie bezpłatne, można spokojnie zaglądać. Szczegóły znajdziecie na bigbookcafe.pl. A o tym wszystkim na antenie RMF Max mówiła Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nie Boli. Sati, Szapur i Shisha to 3 urodzone ostatnio w warszawskim zoo irbisy śnieżne. Kociaki mają charakterki.
15: Fajnie się obserwuje ich charaktery, jak się zmieniają, bo na przykład Sati jest wielką zadziorą, wszędzie jej pełno, ona jest taka najbardziej energiczna, ona pierwsza wchodziła na wyższe półki, odkrywa nowe miejsca. Szapur, my się śmiejemy, że to jest taki kocurek mamusi, bo on jest pierwszy do mamy, gdzieś tam z tyłu schowany, też zaczyna trochę, mam wrażenie, wychodzić z kokonu, bo zaczyna się robić pewniejszy siebie, pierwszy podchodzi bliżej nas, a Shisha jest taka pomiędzy, trochę się bawię, trochę będę z mamą, tak, będę się trzymała raczej na dystans.
13: Mówiła nam opiekunka irbisów śnieżnych Marta Tomczyk. My do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie pewnie na naszej antenie wracać.
16: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego.

0: Lego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
1: No niestety, na termometrach bardzo nisko, bo okolice 10, może 13 kreski maksymalnie w Warszawie. Do tego wszystkiego jeszcze te chmury przytłaczają. No trzeba dzisiaj ratować się taką cieplejszą jesienną herbatą na przykład, albo kawą, kto jak lubi. Najlepiej z imbirem jeszcze. No dziś niestety ta pogoda jest już taka późno jesienna. Może popadać deszcz, ale przelotnie. Jutro no podobna sytuacja, niestety 15 stopni maksymalnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu 3 ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
2: Hity na maksa. Ja bym chciała tylko przestrzec, 4 minuty po 17 w kanale nadawczym w RMF Max. Uwaga na drożdżówki, bo strasznie się po nich chce spać dzisiaj.
3: Albo bułki słodkie, też tak mówią na nie.
2: Tak mówią, faktycznie. RMF Max. To gdziekolwiek jesteście, gdziekolwiek słuchacie, trzeba ostrożnie, tak? Tutaj kanał nadawczy. Świderski i Boryska z wami do 18, a teraz Kaigo.

0: Kaśka Gruszka zawsze spoko wyjeżdża. Teenage Dream, 11 minut po godzinie 17 w RMF Max.
1: Przepraszam bardzo, ale ja naprawdę tyle lat i jeszcze nie słyszałam Kaśka Gruszka o Katy Perry.
0: A widzisz?
1: Jestem zaskoczona. Jestem w szoku, ale liczę na to też, że dzisiaj nas zaskoczycie jakoś głosówkami na Messengerze RMF Max, bo my z prostym pytaniem, my prości ludzie jesteśmy, proste pytanie mamy. Jest jesień, więc można już co?
0: Co można? No na przykład wystawiać na półki sklepowe ozdoby świąteczne.
1: Można. Można też kisić pranie przez 3 dni na suszarce, bo nie chce schnąć.
0: O właśnie.
1: Tak jest. To jest jakby przykład z życia. Dajcie znać. Jest jesień, więc już można. Co można? Dajcie znać na Messengerze RMF Max. Czekamy na głosówki. Trochę uruchamiamy ten jesieniarski klimat, bo lata już nie będzie najbliżej, no. Ale żeby było jeszcze tak trochę przyjemnie, jakby lato trwało, to Fastboy i Music Sounds w RMF
0: Mega letniaczek.
1: Max.

0: Ale ona pięknie kołysze Zalia, tylko kochaj mnie tak w sam raz pod te długie jesienne wieczory.
1: Bo jesień już jest.
0: Już jest.
1: Czy tego chcemy, czy nie, ona jest, ale skoro jest, to można rzeczy, których latem nie było można i wpadło nam kilka propozycji na Messengera RMF Max. Jest jesień, więc co już można?
2: Można już nie golić nóg.
1: Tak jest!
0: Długie spodnie wjechały.
1: Potwierdzam.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
0: O właśnie, moja Magda, moja żona z moją mamą, z jej teściową, już się szykują.
1: Już hajs popłynął.
0: No będą chyba tak, chyba
1: będą
0: tak.
1: Płatki kwiatów, to jakby super git.
3: Można już sadzić cebulki tulipanów, żeby wiosną obsypały nas kwiatami.
1: To już wiemy. No słuchajcie, dobra, to czekamy na więcej. Jest jesień, więc co już można? Dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Co?
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.

0: obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Auto Torino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na plac defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Auto Torino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
2: Czas przedefiniować pojęcie luksusu. Poczuj klasę premium z marką Honshi w salonach Autotrade. Wybierz swój styl. Dynamiczny i kompaktowy SUV Honshi HS3 już od 115 tysięcy złotych. Lub eleganckiego sedana model H5 od 139 tysięcy złotych. Zyskaj OC i AC za złotówkę. Odwiedź salon Autotrade w Warszawie, ulica Mrówcza 218. Szczegóły promocji u doradców handlowych. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.

Dzisiaj wywaliłem 3 orły i nic mi się nie stało, także zajebisty dzień. Pozdrawiam całą Polskę, pozdrawiam Kraków, mało polskie, już Kraków rządzi, hej!

0: Ten numer ma turbo jesieniarski mood. Self-aware, Temper City, 33 minuty po godzinie 17 w RMF Max.
1: Nie ma przypadków, bo my w tym jesieniarskim moodzie też jesteśmy. Pogodziliśmy się już z tym, że lato odeszło od nas przedwczoraj, ale skoro jest jesień, to trzeba w niej widzieć też plusy. No i co można? Co można, czego nie można było robić latem?
2: Na jesień można robić sobie w końcu sesje jesienne.
0: O, najlepiej w liściach.
1: Takie w liceum. Robiłam koleżankom takie sesje w liceum. Miałyśmy wtedy jeszcze takie okulary zerówki w grubych oprawkach i wiesz, te szaliki tak zarzucone nasze. Cudowne czasy.
3: Cześć, RMF Max. Jest jesień, więc już można legalnie pod kocykiem leżeć.
0: Nikt tego nie sprawdza.
1: Tak,
0: można.
1: Można legalnie. Można legalnie pod kocykiem.
4: Można oficjalnie włączyć tryb podgrzewania dupeczki.
0: Jak ktoś ma, oczywiście. W moim Oplu niestety tego nie ma.
1: U mnie też nie, no.
5: To jest nowość RMF Max.
1: Może kiedyś się dorobimy, Piotrek, jeszcze.
0: Miejmy nadzieję.
1: Tymczasem Lost Frequencies i Paraiso, takie jeszcze wakacyjnie w RMF Max. Bądźcie z kanałem nadaczym.

0: Dawid Podsiadło otwiera nam sezon zimowy już w RMF Max. No a my już w tym, jak powiedziałam, zimowy.
1: Zimowy. Jesienny sezon.
0: Jesienny sezon.
1: Justyna, ale nie pędź, tak nie pędź.
0: Nie, ja na zimę jeszcze nie jestem gotowa. Jesienny sezon, jesień też w pogodzie. Co dokładnie się w tej pogodzie dzieje, za chwilę sprawdzimy w najnowszej prognozie, więc bądźcie z RMF Max, a potem wjeżdża Rihanna.
1: W weekend ma być podobno cieplej. Nawet 20 stopni. RMF
0: Max. I do mnie tak mów. Tak do mnie, tak. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Wakacje zaliczone. Szkolne zakupy zrobione. Czas na własne mieszkanie. W Park Leśny Rembertów wybierasz, co zyskujesz. Rabat do 50 tysięcy złotych, garaż za złotówkę albo harmonogram 2080. Sprawdź ofertę mieszkań w biurze sprzedaży i na parkleśnyrembertów.pl.
6: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W MB Motors w Jankach i Piasecznie czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy złotych brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors w Jankach lub Piasecznie. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Biegacze, Warszawa czeka na Was. Mercedes-Benz Autotorino Warszawa, sponsor 48. Maratonu Warszawskiego, zaprasza na Plac Defilad od 25 do 27 września. Odwiedźcie naszą strefę i zostańcie częścią tego wyjątkowego wydarzenia. A przed startem wybiegnijcie swoją gwiazdę. Weźcie udział w konkursie na www.autotorino-konkurs.pl. Autotorino Warszawa. Napędzamy tych, którzy sięgają po więcej.
7: Oktoberfest w Elektrowni Powiśle. Już w ten weekend bawarskie specjały, muzyka na żywo i zabawa w wyjątkowym klimacie. Przyjdź do namiotu przy ulicy Dobrej i poczuj atmosferę największej fiesty tej jesieni. Oktoberfest w Warszawie? Tylko w Elektrowni Powiśle.
8: Alle to jest miejsce do życia. Poznaj osiedle Alle Ken od GH Development i zamieszkaj tuż przy stacji metra Imielin. Podczas dni otwartych czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty aż do 134 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Zapraszamy na dni otwarte już 25 i 26 września do Biura Inwestycji przy Alei Ken 60. W piątek od 10 do 19, w sobotę od 10 do 16. Zobacz naszą szeroką ofertę mieszkań na alleken.pl.
9: Zobacz nowe Volvo XC40 i nowe XC60. Dni otwarte od 23 do 25 września. Tylko w Volvo Car Warszawa przy ulicy Marszałkowskiej 89. Zapraszamy.
10: I po reklamie.

0: hity na maksa.
1: Warszawa 95 i 8 FM.
2: No niestety, na termometrach bardzo nisko, bo okolice 10, może 13 kreski maksymalnie w Warszawie. Do tego wszystkiego jeszcze te chmury przytłaczają. No trzeba dziś ratować się taką cieplejszą jesienną herbatą na przykład, albo kawą, kto jak lubi. Najlepiej z imbirem jeszcze. No dziś niestety ta pogoda jest już taka późno jesienna. Może popadać deszcz, ale przelotnie. Jutro, no podobna sytuacja niestety, 15 stopni maksymalnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit.

0: Megi w formie, prima ballerina. 5 minut zostało do godziny 18. Tu RMF Max cały czas.
1: I to jest historyczny moment. Zrobiliśmy pierwszy kanał nadawczy z nowego studia RMF Max i nic nie zepsułam.
0: Studio nie płonie. Świderski, nie płonie. Boryska, a to my.
1: Dzięki za dziś, słyszymy się jutro o tej samej porze, czyli o 15.
0: Pa, pa.
1: A teraz zostawiamy was z grabą. Będzie najlepsza dziesiątka listy Hobbent.
2: Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
6: A gdyby tak wyłączyć cały zgiełk? Zostańcie we dwoje, nad jeziorem, w pięciogwiazdkowym hotelu Villa Port na Mazurach. Tu każda pora roku ma swój romantyczny moment. Miejsce, które czaruje widokami, przepyszną kuchnią i relaksującym spa. Przepiękne położenie i łatwy dojazd. Sprawdź pakiety pobytowe i vouchery podarunkowe. Zarezerwuj chwile, do których warto wracać. Hotel Villa Port. 5 gwiazdek dla waszej historii. Villaport.pl.
5: Taka noc zdarza się tylko raz w roku. 15 noc w Instytucie Lotnictwa. Europejska Noc Nauki. Zapraszamy 25 września od 17 do 23. Szczegóły na nocwinstytucielotnictwa.pl. Wstęp wolny.
7: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Warszawa Wola, Połczyńska 32. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: I po reklamie.

0: 8FM.
1: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na plesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. To na początek informacja, która może zainteresować kierowców ze stolicy. Paraliż na ulicy Modlińskiej w Warszawie, wprowadzone przez GTDK i a zmiany w organizacji ruchu na węźle S8, mające upłynnić tranzyt, drastycznie zwęziły wjazd na most Grota Roweckiego od strony Białołęki.
2: W efekcie samochody oraz miejskie autobusy stoją w gigantycznym, wielokilometrowym korku.
3: Mega, mega ciężko.
4: O, ciężko, ciężko, naprawdę.
5: Masakra. Generalna dyrekcja zapowiadała te zmiany.
2: Mówi radny Białołęki Mateusz Sen.
5: Natomiast okazało się, że one nie były poprzedzone żadnymi analizami.
2: Do sprawy odniósł się też prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
6: Ta decyzja została podjęta wbrew naszemu zdaniu. Po raz kolejny będę rozmawiał z ministrem na ten temat.
2: Póki co kierowcom jadącym od strony Białołęki pozostaje uzbroić się w ogromną cierpliwość lub w miarę możliwości omijać węzeł Modlińska, wybierając most północny.
1: Trot Przemka Mzyka. Warszawa rozbłyśnie na święta zupełnie nowym blaskiem. W grudniu stolica zaprezentuje całkowicie odmienioną premierową iluminację świąteczną. Ma ona zaskoczyć mieszkańców i turystów niespotykanymi dotąd dekoracjami.
7: Nas czeka spacer przez Warszawę i opowiadanie historii Warszawy światłem. Będziemy w tym roku mogli rozpocząć spacer na Nowym Mieście, przejść przez Stare Miasto, Nowy Świat, ulicę Świętokrzyską, które połączy starą część Warszawy z nowym centrum Warszawy. Każda z tych stref uzyska dekoracje odpowiadające jej charakterowi.
1: I cóż to będzie za świetlna opowieść?
7: Będziemy opowiadali historię Warszawy, historię warszawiaków znanych. Pojawią się warszawskie postaci, które będzie można poznać, będą one o sobie opowiadały. Pojawią się legendy, które będzie można odsłuchać. Te wszystkie rzeczy będą interaktywne. Zapraszamy do odkrywania tego już osobiście.
1: To szef firmy Multidekor Tomasz Podogrodzki.
0: Słuchacie RMF Max.
1: A jeśli macie ochotę na kulturalną podróż, dosłownie i w przenośni, to uwaga, warto ruszyć pociągiem kultury na trasie Warszawa-Berlin. W programie koncert warszawskiego kombo tanecznego, warsztaty się do druku, rozmowa o Andrzeju Wajdzie, no i pierogi Social Club. Tegoroczne hasło projektu Pociąg do Kultury to bliżej niż myślisz. Wagon ma być częścią pociągu Berlin-Warszawa Express do 27 września. A wy możecie pomóc, słuchajcie. Chodzi o wsparcie warszawskiego zoo orzechami i żołędziami. Warto tam przynosić swoje zbiory. No, zbiórka potrwa do 4 października. Zebrane żołędzie i orzechy pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Dary można przynosić codziennie od godziny 7 do 19. Trzeba zebrać 1,5 tony żołędzi, 300 kg orzechów włoskich i 200 kg orzechów laskowych. Także bierzcie się do roboty.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
1: Zerkamy na pogodowe mapy, a tam chmury i opady deszczu, niestety. Przelotne, bo przelotne, ale jednak. Niskie temperatury również i na razie nie zapowiada się na jakieś wielkie zmiany w tym temacie. Od niedzieli pogoda ma się trochę poprawić. W niedzielę mogą się pojawiać jakieś rozpogodzenia, ale na termometrach wciąż poniżej 20. Na razie nie widać powrotu tych 20. Gdzieś tam być może już od poniedziałku zacznie się robić cieplej. Czekamy z niecierpliwością.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin, oferująca mieszkania na osiedlu Trzy Ogrody w Zamieniu. sbmnatolin.pl.
8: Dzisiaj jest jeszcze Światowy Dzień Morza, dlatego chciałbym wam przekazać szum na starcie naszego spotkania. Szum z naszego Morza Bałtyckiego. Słuchajcie, no to proszę bardzo.

0: To była taka rockowa ballada kiedyś grupy Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Nawet były całe kompilacje, no i bardzo popularny gatunek i dziewczyny płakały przy tych rockowych balladach i przerobili to nasi remikserzy z ekipy Komodo z Polski, ich wersja I Just Died In Your Arms. Teraz lecimy sobie do Berlina, bo mamy kolejną niemiecką nowość od projektu Two Colors. No mieli u nas kilka hiciorów nawet na szczycie listy Hot Bands i oto kolejny na horyzoncie. Two Colors, ich nowość Prima Donna.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Poza tobą nic, tak śpiewa i chciałaby skończyć tydzień wysoko na liście Hobbens, Liwka. Głosujcie na rmfmax.pl, nowe wydanie od 20, ale jeszcze w tej godzinie będzie bardzo ciekawa nowość. Za kilka minut dziewczyna, która mogła zostać członkinią zespołu Cat's Eye, na pewno słyszeliście o tej ekipie, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie odpadła. Kto to jest i jak śpiewa? To już za kilka minut, a za chwilę też Harry Styles.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście Max. Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217, www.mmcars.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
10: Gotowy.
9: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
10: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
9: I to jest doskonała odpowiedź.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Kaśka? Szef oszalał.
15: Co się stało?
14: Mam już teraz szukać lokalu na integrację i na wigilijne spotkanie.
15: Nie oszalał. On wie.
14: Co wie?
15: Że terminy w Mokolow rozchodzą się błyskawicznie. Mokolow to 4 klimatyczne sale, świetna kuchnia i obsługa, która ogarnia wszystko. Jedź na Różaną 14 i rezerwuj już teraz.
16: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? W MB Motors Yankee Van Pro Center czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź MB Motors Yankee Van Pro Center przy Alei Krakowskiej 5B. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
14: I po reklamie.
17: Jestem Kuba.
18: Tu Martyna.
19: This is Lady Gaga.
20: Z tej strony Klaus.
21: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Warszawa 95 i 8 FM.

Trochę nowego, trochę starego. Eli Oaks i Lawinia w numerze Reasons. A teraz coś bardzo nowego i bardzo świeżego. Mam dla was nową gwiazdę w RMF Max. To Adela, nie Adele, tylko Adela. To właśnie ta dziewczyna mogła zostać członkinią ekipy Cat's Eye. Jest ze Słowacji, bo brała udział w projekcie Dream Academy, z którego ostatecznie powstał zespół Cat's Eye. Adela odpadła z programu, ale później rozpoczęła swoją własną karierę solową. No i rozpędza się i macie ją w RMF Max. Adela tak śpiewa. Ain't in LA.

0: ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formany. No lato już oficjalnie pożegnaliśmy, chociaż pogoda na grzyby wciąż jest, ale słuchajcie, sprawdziłem po weekendzie, to naprawdę w Polsce w wielu miejscach będzie zaskakująco wyjątkowo słonecznie i ciepło. Temperatury w dzień nawet będą dochodziły tak do 21 stopni. No to czekamy, czekamy. A co czeka nas jutro? Sprawdzimy to za chwilę w RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało,
1: żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
5: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Twój nowy adres w Warszawie jest tutaj, na Bemowie. Poznaj 25 i 26 września osiedle Bemowo, nową inwestycję GH Development. Zyskujesz rabaty do 65 tysięcy złotych lub wygodny system płatności 20/80. Szeroki wybór mieszkań, 10 minut spacerem do stacji metra Chrzanów. Zapraszamy do biura sprzedaży przy Lazurowej 71A w piątek od 9 do 19, w sobotę do 16. Więcej na bemowo.pl.
8: Kolejny uczestnik naszej zabawy gotowy?
9: Gotowy.
8: Przypominamy, na odpowiedź jest 10 sekund. Najlepsze miejsce na spędzenie Sylwestra, karnawału, zorganizowanie wesela czy spotkania rodzinnego lub biznesowego w granicach 30 km od Warszawy to...
9: Oczywiście Riviera Resort i restauracja Oranżeria. Uwielbiamy to miejsce. Piękne otoczenie, hotel, przestronne sale, plac zabaw dla dzieci. Polecam sprawdzić na rivieraresort.pl.
8: I to jest doskonała odpowiedź.
10: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Warszawa 95 i 8 FM.
16: Zerkamy na pogodowe mapy, a tam chmury i opady deszczu, niestety. Przelotne, bo przelotne, ale jednak. Niskie temperatury również i na razie nie zapowiada się na jakieś wielkie zmiany w tym temacie. Od niedzieli pogoda ma się trochę poprawić. W niedzielę mogą się pojawiać jakieś rozpogodzenia, no ale na termometrach wciąż poniżej 20. Na razie nie widać powrotu tych 20. Gdzieś tam być może już od poniedziałku zacznie się robić cieplej. Czekamy z niecierpliwością.

0: Gdyby to były nagrody muzyczne dzisiaj wieczorem i gdyby trzeba było wręczyć statuetkę dla najlepszego polskiego artysty tego roku, to czy dostałby statuetkę Oscar Sims? Na pewno miałby bardzo duże szanse. Przed chwilą w RMF Max. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Od 20 listę Hop Benz, za kilka minut także Jason Derulo, Armin van Buuren, jego klasyk In and Out of Love. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. RMF Max.
1: Ależ to muzyczny czwartek w Warszawie przed nami. Zobaczmy zatem, co jeszcze dzisiaj możemy robić. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od oczek. Tam dzisiaj Matt Tsai, amerykański artysta, który porusza się między popem, alternatywą i takim internetowym popowym kampem. Jeżeli macie ochotę zobaczyć to dosyć ciekawe połączenie, to wpadajcie już od godziny 19. Z kolei w Hydro Zagadce dzisiaj Ten Sight, coś dla fanów cięższych gitar. Niemiecka gra metalcore'owa, ciężkie riffy, agresywne partie wokalne i na pewno dużo melodyjnych refrenów. Także punktualnie od godziny 19. W chmurach dzisiaj Frank Hurricane z kolei. Chyba jeden z najbardziej nietypowych wydarzeń w tym zestawieniu. Dużo undergroundowych brzmień łączących folk, bluesa, a także psychodeliczny performance. Początek godziny 20 i na dokładkę jeszcze etnobotanika w dziku. Punktualnie 20 także.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
10: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
9: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
10: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
9: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
10: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
11: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i

0: ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: I po reklamie.
3: Słuchacie RMF Max Warszawa, to pora na Flesz. Anna Łopuszańska, zapraszam. Nadal nie ma daty przesłuchania Dawida Kacprzyka w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Przypomnijmy, lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych.
4: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka Dibuła, dowiedziałem się, że jego klient nie dostał wciąż żadnego wezwania na przesłuchanie. Z kolei w prokuraturze dostałem odpowiedź, że śledztwo trwa, przesłuchać trzeba około 200 osób, a nowy komunikat śledczy wydadzą najwcześniej na początku października. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym są przepisy, które mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Te przepisy trafiły do Sejmu, a posłowie mają zająć się nimi na początku października.
3: Tyle od Michała Dobrołowicza.
5: Słuchacie RMF Max.
3: Ależ to będzie impreza. Blisko 14 tysięcy biegaczy wkrótce stanie na starcie. Trwają przygotowania do 48. Maratonu Warszawskiego. No to już w niedzielę. Będzie to, jak podkreślają organizatorzy, to, że największy bieg maratoński w historii Polski.
6: Pierwszy raz ponad 10 tysięcy osób na pewno już ukończył. Jesteśmy częścią prestiżowego europejskiego cyklu European Marathon Classics. To tylko 8 biegów do tego cyklu należy. Mamy status biegu na poziomie elite World Athletics.
3: Mówił dyrektor zawodów Marek Tronina. Warszawa sercem literackiego świata. Trwa 14. edycja Big Book Festival. Gwiazdy światowej literatury, premiery literackie, stand-upy i dyskusje o najważniejszych tematach współczesności. To wszystko w programie, ale jest tego więcej i na uczestników czekają dziesiątki wydarzeń.
7: Festiwal składa się z ponad 20 wydarzeń. Jest zaproszeniem do wspólnego czytania, ale przede wszystkim do wspólnego myślenia, także do śmiechu, do zabawy, do dyskutowania. Bardzo różne wydarzenia w formule i w treści. W programie głównym festiwalu są wydarzenia niepowtarzalne, takie, które wspólnie z zespołem Fundacji Kultura Nieboli wymyślaliśmy szczególnie na te okazje. One się powtórzyć drugi raz nie mogą. Wśród nich są open mic, wstań i mów, czyli coś w rodzaju stand-upu literackiego.
3: Jak to wygląda?
7: 6 pisarzy staje przed mikrofonem, goła scena, tylko 15 minut i tylko oni, żeby powiedzieć, co myślą na temat tego, czy kiedyś i co kiedyś było lepiej.
3: Mówiła Paulina Wilk z Fundacji Kultura Nieboli. Wstęp na wydarzenie jest wolny, a szczegóły znajdziecie na bigbook.pl. Stołeczne ZOO świętuje narodziny wyjątkowych lokatorów. Na świat przyszły irbisy śnieżne. Te piękne, zagrożone wyginięciem koty rodzą się w niewoli niezwykle rzadko. Dlatego dla warszawskiego ogrodu to jest ogromny sukces hodowlany. Na świat przyszły aż 3 maluchy.
8: Byliśmy szczęśliwie zaskoczeni, ponieważ irbisy od 1 do 5, rodzi się od 1 do 5 młodych, więc w sumie nigdy nic nie wiadomo, a ze względów zdrowotnych raczej nie usypiamy samicy w ciąży do badań.
3: Mówiła naszemu reporterowi opiekunka irbisów śnieżnych Marta Tomczyk.
5: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
3: No, to jest test cierpliwości dla warszawiaków i warszawianek, jeśli chodzi o pogodę, bo mamy taką późną jesień w stolicy. Zamiast cieszyć się z pięknej, takiej złotej polskiej jesieni, no to niestety mamy tutaj chmury. Te chmury mogą przynieść przelotne opady. 10, 13 może stopni na termometrach w stolicy. Jutro 15 z plusem. No, ale tych plusów nie będzie zbyt wielu, no bo niestety ma być pochmurno. Od niedzieli rzeczywiście gdzieś tam mają się pojawiać liczne rozpogodzenia.
9: Dobry wieczór, witajcie po 19:00, Przemek Grabowski, czwartkowo, przedweekendowo w RMF Max. Kto lubi latać, no to zamykamy oczy, polatamy, bo za chwilę Armin van Buuren, jeden z jego największych klasyków In and Out of Love. Teraz przymykając oko, ale jeszcze nie śpiąc, no też można się gdzieś przenieść na plażę, bo to plażowy hicior DJ Goya, Jason Derulo, Michiko.

występując gościnnie w tym remiksie, Mata zawstydził niektórych polskich raperów. Słychać, że ma energię, słychać, że czuje to. Aicz i Mata, Ring My Bell to taki Polish remix, disco klasyk w nowej wersji od DJ-a z Wielkiej Brytanii. No to teraz czekamy, kiedy Mata zadebiutuje właśnie w UK na tamtejszych listach przybojów. Może to się wydarzy. Teraz numer, który ma szansę zadebiutować wysoko na liście Hot Bands. Nasza kolejna nowość w RMF Max to dwójka przyjaciół z projektu Neptunika, dobre klubowe bity, czyli What If?

0: 12-12, 12-12, ale nie teraz oczywiście. Somber i jego hicior w RMF Max dla wszystkich stylistek rzęs i dla każdego stylisty, bo trwa jeszcze dzień stylistów rzęs. Czego życzyć? Bo wiem, że słuchacie, wiele salonów jeszcze pracuje. No życzę wam przede wszystkim, żeby podwyżki ZUS-u nie były takie wysokie, jak zapowiadają na 2027, bo wiem, że to boli. No jednocześnie wiemy, że jednak te podwyżki będą. Trzymajcie się, mam nadzieję, że nie będziecie przerzucać cen na klientki, chociaż nie wiem, czy się da. Na poprawę humorów Eminem za chwilę. Without Me.
1: Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
8: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Vokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 zł przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
10: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: I po reklamie.

Avicii i jego mega klasyk RMF Max, a ja chciałbym wrócić na WF, bo dzisiaj przeczytałem coś no ciekawego i szokującego, że 89% dzieciaków z klas 1-3 no to nie potrafi poprawnie skakać na skakance. No i pojawiły się głosy, że jak to możliwe. Ja chciałbym naszych trzecioklasistów wziąć trochę pod obronę, no bo przypomnijcie sobie, jak chodziliście do podstawówki, to czy wszyscy skakali bezproblemowo na skakance? Ja się przyznam, podstawówka już skończona, a do dzisiaj czasami mam problemy. To, że ktoś nie potrafi na skakance, nie oznacza, że na przykład nie lubi biegać, nie potrafi grać w piłkę, prawda? Chociaż rzeczywiście warto się do tej skakanki przyłożyć, no to już wiecie, co będziecie robić w weekend. Może ktoś pobije jakiś rekord na skakance.

0: Tonight. Tak nas kręci jesiennie wieczorowo już Silva Bumpa w RMF Max, a za chwilę mega klimat zrobią Swaley i Post Malone w numerze Sunflower. Ten drugi to już nie ma miejsca na tatuaże, powoli mu się miejsce na ciele kończy, ale może wejdzie w nowy trend, bo teraz jest trend na brak tatuaży. Największe gwiazdy zaczynają sobie usuwać. Post Malone za chwilę, sprawdzimy też co w pogodzie.
1: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 217. www.mmcars.pl.
3: Uwaga, łowcy stylu i okazji! Już 25 września od 9 przyjdź do TK Maxx przy Marszałkowskiej i odwiedź największy sklep TK Maxx w Europie. Odkryj 4 piętra pełnomarkowych produktów dla całej rodziny i domu do 60% taniej. Będą czekać na Ciebie znani goście, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami i mnóstwo niespodzianek. Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia. Widzimy się 25 września od 9 w TK Maxx Marszałkowska.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
11: AI,
10: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: I po reklamie.
12: No, to jest test cierpliwości dla warszawiaków i warszawianek, jeśli chodzi o pogodę, bo mamy taką późną jesień w stolicy. Zamiast cieszyć się z pięknej, takiej złotej polskiej jesieni, no to niestety mamy tutaj chmury. Te chmury mogą przynieść przelotne opady. 10, 13 może stopni na termometrach w stolicy. Jutro 15 z plusem. No, ale tych plusów nie będzie zbyt wielu, no bo niestety ma być pochmurno. Od niedzieli rzeczywiście gdzieś tam mają się pojawiać liczne rozpogodzenia.

0: wszystko, czego chciałem, ale z listy Hobbens wyleciałem. Mrozu i Kacperczyk za to wleciał do nas, był ostatnio w RMF Max. Ma mnóstwo nowej muzyki. Mrozu 2.0, a może 3.0. Zapraszamy, bo mamy także ciekawy wywiad z Mrozem, który sprawdzicie sobie wieczorowo na YouTubie. A my za kilka chwil będziemy sprawdzać najważniejsze hiciory. Dzisiaj w czwartek wieczorem przed wami pierwsza dziesiątka listy Hobbens. Będą też fajne nowości i teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Czwartek, chwila przed 20 ma wydarzeń tyle, że nie wiadomo na co się w tej Warszawie dzisiaj zdecydować. No to spójrzmy w takim razie, co możemy robić. Kari Incińska, zapraszam Was na Tour de Club na antenie RMF Max Warszawa. Zaczynamy od Oczek, tam dosłownie za moment rozpocznie się koncert Matt Tsaya, amerykańskiego artysty poruszającego się między popem, alternatywą i takim internetowym popowym kambem. Jeżeli macie ochotę na to dość dziwaczne połączenie, to wpadajcie koniecznie do warszawskich Oczek za moment. Teraz zagadce z kolei dla tych, którzy są fanami cięższych grań. Dzisiaj m.in. niemiecki Tenside, który gra metal korowo. Punktualnie godzina 20, także początek. No i w chmurach dzisiaj Frank Hurricane z kolei. Chyba jeden z najbardziej nietypowych wydarzeń w tym zestawieniu. Dużo undergroundowych brzmień łączących folk, bluesa, a także psychodeliczny performance. Początek godzina 20 i na dokładkę jeszcze etnobotanika w dziku. Punktualnie 20. Jest także.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy.

międzynarodową karierę, Robin Schulz nie spodziewał się takiego sukcesu. To on zrobił remix tego przeboju Prayer NC dla Lilywood and the Prick. No i później było już z górki. No i czwartek mamy już tak powoli z górki. Przemek Grybowski, witajcie wieczorowo po 21 w RMF Max. Teraz obiecana nowość. Nie zmieścili się nam dzisiaj w zestawieniu listy Hot Bands, ale może jutro. Mamy Latino Gwiazdy, Maluma i Shakira razem w numerze Aqua.

0: heavy metalowa miłość. Czyli jaka właściwie? Tylko jest heavy metal love. Mam dla was wiadomość: na startujący jutro weekend, no to może jednak przekonacie się do spacerków, bo nawet krótki spacer może poprawić koncentrację. Nie zawsze potrzebujemy kolejnej kawy, czasem wystarczy odejść po prostu od biurka i przez kilka minut się poruszać. Może nawet taki późniejszy wieczorny spacer dzisiaj. No to na spacer też Alan Walker i Ava Max. Ich nowy mega hit ostatnio, czyli Fate.
1: Reklama. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ach, niedziela, to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

Zabiorę cię tam, Fukaj i Vito Bambino, gdziekolwiek jedziecie, może właśnie tam. No to teraz jeszcze wiadomość dla tych, co za kierownicą z nami o tej porze. Muzyka w samochodzie może zmienić sposób, w jaki prowadzicie. Co się okazuje, że szybkie, energetyczne kawałki mogą sprawić, że nieświadomie zwiększamy tempo jazdy, tak więc uwaga na autostradzie. Czyli czasem to nie ciężka noga, tylko dobra playlista. No przy tym numerze też można się za bardzo rozpędzić, uważajcie w szczególności, jak są odcinkowe pomiary. Jax Jones, wieczorowo w RMF Max. Where did you go?

Chico, DJ Goya i Jason Derulo. Teraz ciekawostka biologiczna w RMF Max. Czy wiecie, że nasz mózg potrafi wyciszyć własny nos? Bo widzimy nos praktycznie cały czas, prawda? Ale mózg zazwyczaj usuwa go z naszej świadomej uwagi. Czyli on tam jest, tutaj przed naszymi oczami teraz jest, tylko po prostu wydaje nam się, że go nie widzimy, ale go widzimy i właśnie teraz, jak się na tym skupiacie, to prawdopodobnie zaczęliście go widzieć. No ja teraz też akurat patrzę i widzę swój nos. Dobrze, że uszu nie można sobie oglądać, chyba że w lustrze. A do naszych uszu teraz dotrze jego głos, Alex Warren w RMF Max. Passenger.

0: Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem oczywiście, prima balerina, Margaret i jej nowości w RMF Max. Przemek Grabowski, dziękuję wam za obecność i spotkanie w czwartek. Zapraszam jutro, najlepszy czas, otwarcie weekendu, piątkowy wieczór, startujemy nasze spotkanie o godzinie 18, a od 20 pierwsza dziesiątka listy Hot Bands na weekend, najlepsi z najlepszych, głosujcie na rmfmax.pl. Cześć! RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Urodziny RMF Max, więc leci kasa. Mateusz odebrał telefon i zgarnął 2000 zł.
3: O kurczę, to bardzo fajna wiadomość. Matko Boska, nie wiem, muszę chyba sobie to też przemyśleć.
2: Ponad 20 000 zł w finale. SMS o treści Max na numer 7327 za 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: I po reklamie.

0: mama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

Wczoraj krzyczą diabły, wróćmy tam i na ulicę, gdzie mówiły dobry wieczór złe dziewczyny.